0: connectate.
1: Toda dziadzia, ale na samą. A pana mi no rekonie. Sam si a femi mali a uda.
2: Yes, Lord.
1: A pana mi no rekonie. Sam si a femi mali a uda.
2: Yes,
1: you are my friend.

0: dima makoma tutu
1: kotlenga
0: tina pinkwa wenu nyunya metia siafu.

moja Edi bimu Yesu ni moja Edi bimu Ni moja Edi bimu Yesu ni moja Edi bimu Weye nebi moja Wasa yet in